dla niego laleczką, dla drugiego, trzeciego, kto wie. Potem skryło ją małe miasteczko, pogrążone w roztopach i mgle.